0: The Polish radio program is brought to you every Sunday morning at this time by the Cosmopolitan Broadcasting Company and its many sponsors. Polish music, community news, and information for your Sunday morning enjoyment. And now, here is your hostess, the golden voice of the Polish radio program, Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you. Dzień dobry, good morning, welcome, and enjoy Polish program. Dzień dobry, drodzy rodacy. Stany Zjednoczone są naszym krajem. Tu żyjemy i chcemy jego dobra i rozwoju. Chcemy żyć bezpiecznie i wygodnie, dlatego powinniśmy bacznie obserwować, kto chce zniszczyć ten kraj, a kto pracuje nad jego rozwojem, bezpieczeństwem i dobrobytem. I przy okazji podejmować mądre decyzje i być zaangażowanym obywatelem, a nie czekać, że inni zrobią to za nas. Bezczynność nam nic nie da. Dzisiaj niedziela, 12 lipiec. Imieniny Jana, Pameli, Weroniki, Feliksa, Brunona i Andrzeja. Składam serdeczne życzenia wszystkim tym, którzy obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze dzisiaj i w najbliższych dniach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich chorych i życzę im szybkiego powrotu do zdrowia. Szczere wyrazy współczucia dla tych, którzy ostatnio stracili bliską osobę. Program rozpoczynamy pieśnią, kiedy ranne wstają zorze, śpiewa Bernard Ladysz.

Chwalmy Pana i dziękujmy Panu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa i prośmy Pana Boga, by miał w opiece nas i nasz kraj, byśmy nie zbłądzili z drogi prawdy i wolności. Dziadek Polka rozpoczyna nasz program.

Ci z Państwa, którzy pamiętają w Polsce program Lato z Radiem, właśnie Lato z Radiem rozpoczyna zawsze swój program tą Polką, Dziadek Polka. George Salo zaprasza na zakupy najlepszej w świecie kiełbasy w europejskim stylu, produkowanej przez Steinmetz Market w Parma. W Steinmetz znajdziemy smaczne wędliny, bogaty wybór europejskich przysmaków, które ułatwią szybkie, apetyczne posiłki bez straty czasu na gotowanie. Steinmetz oferuje oprócz wyrobów masarskich wyroby garmażeryjne. I tak, sznycle, gołąbki, pierogi, naleśniki, kapustę z kluskami, placki ziemniaczane, barszcz czerwony, kapuśniak, kilka rodzajów sałatek, kanapki. Dużym powodzeniem cieszy się kiełbasa pieczona, pyszna kiełbasa krakowska, a poza tym świeża kiełbasa, bekon, mielona wieprzowina i wiele, wiele innych. Przed kupnem zawsze można spróbować, co ułatwi wybór i pełną satysfakcję. Właściciel George Salo zaprasza do odwiedzenia sklepu Steinmetz pod adresem 5338 State Road w Parma. Telefon do Steinmetz kierunkowy 216-398-0183. 398-0183.

tôt quand même. Pštoły są, my śpiewały Zbigniew Wodecki oczywiście. Pštoły to bardzo pożyteczny owad, zapylają rośliny i są dobrodziejstwem dla ludzkości. Niestety coraz częściej słyszymy, że pszczoły po prostu znikły. I ja też w tym roku widzę coraz mniej pszczół. Także pszczoły są jakby wskaźnikiem czystości powietrza, które również my oddychamy i często się dziwimy, że mamy różne choroby, które no niestety zanieczyszczona woda, powietrze powodują te różne nasze problemy zdrowotne, zarówno dla ludzi, jak i dla pszczół. 12 lipiec jest w Polsce obchodzony jako Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Poza tym warto wiedzieć, że 12 lipca 1846 roku urodził się Henryk Wierusz Kowalski, generał Wojska Polskiego, lekarz, bakteriolog, epidemiolog, twórca i naczelny bakteriolog Laboratorium Wojskowego Komitetu Sanitarnego. Zmarł w 1929 roku.

Jest to moja ulubiona aria z polskiej operetki pod tytułem Panna Wodna, Lawiny Świętochowskiego. Śpiewał Zbigniew Macias, baryton, a akompaniowała mu orkiestra Teatru Muzycznego w Łodzi pod dyrekcją Andrzeja Knapa. Pierogi to kulinarna ikona Polski, symbol tradycji, gościnności i rodzinnych spotkań. Są sercem polskiej kuchni. We love pierogi. Lubimy pierogi na co dzień i od święta i na każdą uroczystość o każdej porze roku. Są szybkim, praktycznym i zdrowym daniem, zwłaszcza gdy są to sofis natural pierogi produkowane przez naszą dzielną rodaczkę, panią Zofię Żebrowską pod adresem 46 17 Turney Road w Garfield Heights. Telefon kierunkowy 216 341 59 10. Sofis natural pierogi różnią się od innych, ponieważ nie zawierają szkodliwych dla zdrowia konserwantów, wzmacniaczy smaku i koloru syropu kukurydzianego i są produkowane z niewybielanej mąki. To wszystko powoduje, że są bardzo popularne, zdrowe i smaczne. Sofis Natural pierogi są do nabycia w wielu sklepach na terenie Metropolitan Cleveland i w Ohio. Między innymi w Heinen's, Discount Drug Mart, Giant Eagle, Marks, Myers, a także w Sofis Natural pierogi Retail Store 4617 Turney Road w Garfield Heights w dużym asortymencie smaków w byłym Peter's Market. Sofis Natural pierogi Retail Store jest otwarty w środy, czwartki i piątki od 10 rano do 4 po południu. Można tu kupić różne popularne polskie potrawy, gotowe tylko do podgrzania i polskie piwo w dużym asortymencie. Rodzina Żebrowskich pozdrawia swoich klientów i całą Polonię i zaprasza na zakupy do Sofis Natural pierogi Retail Store i życzy smacznego.

Słyszeliśmy Cyganerię, śpiewała Irena Santor. Warto wiedzieć, że 13 lipca 1896 roku urodził się Adam Rapacki, kompozytor, śpiewak, dyrygent, twórca muzyki do filmów. Zmarł w 1935 roku. I 14 lipca 1886 roku urodził się Józef Zawadzki, fizykochemik, rektor Politechniki Warszawskiej, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Chemicznego, ojciec Tadeusza Zawadzkiego, pseudonim Zośka. Zmarł w 1951 roku.

0: płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie.
1: WERE 1490 Cleveland Heights on Sunday morning with a Polish accent. Every Sunday morning from 9 till 10 you can enjoy traditional, contemporary and folk music of Poland over WERE 1490 on your radio dial with your host Eugenia Stolarczyk. Słuchają Państwo polskiego programu radiowego z rozgłośni WERE 1490 Cleveland Heights w układzie i opracowaniu Eugenii Stolarczyk. Program ten jest kontynuacją najstarszego polskiego programu radiowego założonego w 1927 roku. Można nas słuchać na fali 1490 w każdą niedzielę od 9 do 10 rano przez uprzejmość ogłaszających się firm, organizacji i zawdzięczając aktywnemu współdziałowi ofiarności i życzliwości słuchaczy. W sprawie ogłoszeń w programie proszę dzwonić 216-641-7528. Moim inżynierem jest Dave.
2: If you would like to place an announcement on this Polish radio program, please call me at 216-641-7528 or 310-741-3337. I will repeat, 216-641-7528 or 310-741-3337. And I thank you.
1: And just a reminder that you can also listen to this Polish program over the internet at newstalkcleveland.com, no matter where you are in the world at broadcast time.

Discount Drug Mart to sklep, gdzie można znaleźć absolutnie wszystko, co jest nam potrzebne. Od żywności do kosmetyków. Tu wypełnimy recepty lekarskie i kupimy kartki z życzeniami na wszystkie okazje. Kartki Ambasador, kartki Hallmark. Discount Drug Mart posiada wszystko to, czego szukacie. Po cenach, których nikt nie pobije. Grzeczna, sprawna usługa kasjerek, której nie dorównają nigdzie. Discount Drug Mart jest jednym i jedynym miejscem do zatrzymania się po wszystko, co potrzebujecie. Discount Drug Mart jest otwarty codziennie przez okrągły rok, włączając niedzielę i święta. Dyplomowany farmaceuta jest tutaj zawsze na dyżurze.

Tobą Szantę śpiewał Zbigniew Macias. Słyszeliśmy go dzisiaj w arii z operetki Panny Wodnej, jak również w pieśni W tę gwiaździstą noc. Jak wiemy, uśmiech to zdrowie, a tu nagle zguba. Ktoś mój dobry nastrój nagle rozbił i pokruszył. Nawet uśmiech dotąd wierny gdzieś się zawieruszył. Brak mi jego optymizmu, ciepłego oddechu. Wcale mi się nie uśmiecha życie bez uśmiechu. Nawet nudziarz i malkonent optymizmu łaknie. Co pocznę, kiedy uśmiechu na dobre zabraknie? Wracaj, proszę, a ja w zamian szczerze obiecuję podzielić się tobą z każdym, kto cię potrzebuje.

Słyszeliśmy Bobby Wintona w piosence, w jego piosence Moja droga, ja cię kocham. W nadchodzący weekend będzie doroczny piknik Polsko-Amerykańskiego Centrum Kultury. Informacje znajdziemy w internecie albo dzwoniąc na numer do centrum 216-883-2828. Powtarzam, 883-2828. Warto wiedzieć, że 15 lipca 1906 roku urodziła się Maria Frankowska, etnolog, muzealniczka, twórczyni naukowego pisma etnologicznego PAN, Etnologia Polona. Zmarła w 1996 roku. I 15 lipca 1926 roku urodził się Tadeusz Szczerba, inżynier, działacz turystyczny, autor przewodników Polskie Tatry Wysokie, Polskie Tatry Zachodnie i Tatry Bielskie. Zmarł w 2003 roku.